0: радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.
1: Patrzcie, co spotkałem. Ej, bubl, kurwa!